0: Dobrych przeczelach i kumplach spiewasz Józef Donat, a nie tylko kajś przypowiedziany. Powitam Blanku Funcenu, tu Blanka, dobranie.
1: Hej, dobranie wam wszystkim. Za mnoho ich bieszę to, że kajś taki małki dyrdom, gdy do woniowej wobory są posęcz, sami kreny czyść mierzyć, albo jednory samorom hozdziki do zdonka klepać. To a jeszcze wyle jac mu w rajbiczanskiej szuli na dworze a sportuj hali czera dożywić, a kak tam bie na tych połanskich wikach, w Ralbicach to słyszy, czy tu wybi hurania. Nimo toho zabieramy so z praszeniom, netko na zimie, gdy szryby rostu, hać tu te lepe wodkrajemy, abo ze zimie wujarczymy. A nic na koncu poladamy jeszcze raz na jucisze wulatko, czemu so kolegojo mezdrym tak lewinuja, gdyż w tym dżęca biehu rania zonicze.
0: A wie so, kajś kuźdo ranie najnowsze pojezdcze, pokiwy za konstydzienia, a jeszcze wiele wiatce. Sromiczino, popieczy się. Thank you.

Hej, tobie Walburga Wałżyc. Tole je Michaela Melzorowa, jedna z serbskich interpretków, prynie hodzine dżentza, Mirka Nier.

A nitko mam dobru powieść skumwałda, tam może zanierowanie w upalenej sportowej hale na tamniejszej wyższej szuli pokroczować. Gmina dostanie za to mianujcy 3,1 milionu euro z Sakskiego Fonga. To jest frakcja Zelenych w Sakskim Krajnym Sejmie z Dzieliła. Haj hala tam kumwałdzie bieso februaru 2023 przez wojen Czeszko obszkodziła. Od spoczatka tutoho leta tam zanierowanskie dzieła bieża, w osobie obczeżne pak je tam ponowienie cichy. Z przydatnymi pieniędzami chcedza zanierowanie nietko zawieścić, a potom też odzamknąć. Po aktualnym planie mowa hala k spoczatki szulskiego leta 2027-2028 zaso za szulski a to ostrowy sport w Oturicz. No nadzieję mnie to, że po planie tam dalej pobieży. Dalsze pojeźdźcze z naszej kończyny ma Blanka Funcena za 6 mięczynów za was, trójka za je 6 do na po 6. Nietko pak słyszymy najpierw Sławny spiel ze sławnego filmu Król Lwów.

0: Złota nazy ma, na haj, to na biezne mincze hać do czerowszego przypodnia, od niedzielę pak ma potem zaso przeczelniejsze być. Bez deszcza, a samo słończko sa zaso pokaza. No, a przeczelne dny, te wabia na zimie mnoho ludzi do przyrody, wo sebie do lesa. Ryby zbierać, samo w socjalnych syczach jest o prawy trend, wubudził tak dała też dzień, a wiace młodych rybiacych fenu, młodych rybiacych influencerów. Po takim dajce ludzio, kiż wuznaja so z najszelakorysimi drużynami rybów, kiż je wiezo też rady romadza. A zajmowe je, co pola nich samo nazoniczy fenojo rybów jeszcze niż to przyna wuknu. Najznaczyszy jedrie młody mórz pod mianem Pilz Addicted je wun na przykład na Instagramie. Namakanio, to je młody mórz z Drieżdżan. A kajka daje to pola was? Chodzi czy wy prawidłownie do rybu?
1: Nie, ja se dam te rybu od suseda przyjeść. Tu rady do rybu chodzi, a ja rady nie.
2: Druda, hej. Z wieczora do Bużenki z Mercach.
3: Ja sam była, ale niczok ma nie nankawa. Ja sama żadne listne rybu nie jem. Ja je potam, ja je hotowoszczynu, ale ja żadne nie jem.
4: No, my zresztą leca boli, a smo te riany smorze nadeszli.
2: Smorze, a dzień to po nankaj o okoczarskiej kończy.
4: No, to jo tajne, dajke niszto. To ja nie inu tebi nike szeradzić.
0: A wy? Jedne praszenie, wszak feno też jeszcze troszku paczy, mianujce praszenie. Strzeli ryb namakali, hać on potem ze zimie wuwerczycze, albo dola wodkrajecze, albo nemt tak prawie ze zimie wuwerczeć po cywym z korieniu, tak derek aż można wuczanyć. Mienienia to nastupają su tajke, albo tajke na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia smy k tomu tu iż krótkie napraszowanie zestajili. Po takim wotwasujcze hacz z czy typ wotkrać, albo z kerie typ ryb ze zimie wuwerczeć. A słyszeli nas tu runie rybace eksperta, smy rady na nas zazwonić, a swoją metodu przeradzić. Blanka, ja smy cipnaj.

To mi skupina Janka Hanka. A tole je Micha Cysz. On zaspiewa nam przyszłej godzinie Miast Ruin. To sam z nepaczy za Katarinu Szynkorajtovu, Dziewacz a Spacz. Moja dżęca jeszcze jutro potem Wuspacz. A tole je Daniel Popela. Niecko a naprzec. Tuči interpreča postaraja so po takim jazujem o srbske zunki, netko pak, že francus se dale srbskim rozvosu, sedom po šestčich.

0: Policja z G.
1: Przy czeskim wopkadnym niezbożu wczoraj wieczorem z Biskupicami a Nowym Miastom Sakska je szoferka zemryła. Z dotal nieznatej przyczyny byście je Opel a jeden transporter przy krzyżowaniu romadze prasboj, każ nam policja żęca rano rekne bużona w je oczy zatusnena wukołanske mocy spytachuju jeszcze reanimirować ona pak jeszcze na miastne niezboża je czeskich zranieniu dla wudycha. We Steinigt-Wolmsdorfe, honim kraju, so policistča dvejo muži lepili, kotrež bešta z audijom popuču, na kotremž bešte vopačne značce pričinjeni, kaj so pri kontroli vukopa, jedna dreso vo 22-letnju baduhu dizela, pšetož, namakahu zastojnice ve auče šitke za to trebne utenzilje. Zastojnice zahu vobiju sobu na revir. V noci na čarovši štvortk zraze na Aštiri pala Budešina 21-letne ze svojim Mazda do tvarnišča, 21-letne bije nasmier Zorelc popuču, zubi kontrolu nad svojim autom, a kaž so pši kontroli potom vusta je steješ 21-letne Polak pod vljivom drogu. On so pši zranju nije, nasta pak neladejo na to vecna škoda 7500 euro.
2: Tak daleko pa takim z dželenki policije pošitkovne povješče svešiče tu za cimenčina.

To bierz Paulo Wibe. To bola len kotrosobské interpretky a interpretča. Nám zaspievajú cieči ožine. Štefany Klosec to bie. Tole je Jörg Weisselberg. A tole je Andreas Bicking. To dawno jeszcze nie jest. Co na serbskiej uczbie, to już mamy za was przygotowane. Nitko słyszymy na przykład Anu Mariu Brecznedowec. Sydom posedmich.

0: Hajrunje, pobychmy iżo tej matiszce przy rodze, przy czornice, gdzie się bobom jestem zaso doma, a wostaniemy tyż nudom wonka. Złota nazyma ta wabi do lesa won do przyrody, a hajdy się wiedro potom zaso rieńcze, potom są mnozy tyż do rybu podadza. Smorze, prawaki, maruny, szyre kozaki, kuriatka, to są moriec jenoż niekotre z rybu naszego regiona. Ale kakda są one najlepsze? Pieczene, zawarjene, albo tola suszene?
1: Ja to czynu, kajsza od mojej maczery znajem ze spółczom, ha kus butra, ha kymyczka, cybla, a pon rynie poprażicza, pon one moja muzie słodza.
2: Dopłynuję ze zbutru, ale ja sam tun raz stekowele z morzą nadeszła. Zatem ja tej zamrożyła, a so weselu, że może ja wezmę też jemo nudle czynć, a jenu porianu, rianu, juszku ze smetanu, a tymi rybami.
0: Rybowa sezona bieży taktyż we Woklecach a w okolinie, kajesmy tu runie słyszeli. Zostanie jenoż jeszcze jedne praszenie, a hej, tutaj zromadność rybiacach przeczelu też troszkę patrzy. Mianujce praszenie, zczeli krasny czerstwy ryb namakali. Co potem? Ju na wysokości ziemię wodkracz, albo po całym skiczbliwie ze ziemię wuczanycz. Na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia, sme zestajili k tomu wodwosłanie. Wobczycze so rady, chcemy wiedzieć, hać zczeby typ wodkracz, albo typ wuwerczycz. Nimo to namakacze tam też pisany przelat, koło wokół rybo, taktyż quiz, a przynoszki w temie.

0: Niedze posta w ustajerio, k tomu przednoszki a prezentacje, haj, te bych uczera ralbicach na połanskich wikach. Cieczy raz, so tute wotmechu, a znowa bych wuspieszny. Tyż z wida wiesnanost gminy Ralbice Rożant, Hubertus Sareczaria.
1: Ja se jara wieso, że se tute wiki tu przewedu, a za je tyż tu wotwost, tak jara pozitivne, hacz nik wot w ustajerio, tyż wot stron szulori, a sem jara dziakone naszym uczerejam, ktorzy się to przygotowali, też wiednictwo od szule, a wszystkim, ktorzy się tu podpierali, w osobie pak też to ustajerio.
0: To pa takim facit wiesnanosti Hubertusa Ryczaria. Kak je so szulariam a przedozaczelam lubiwo, w tym słyszycie tu po naszych przychodnich powieszczach, to rika za nikak 5.20 minciną, nie tylko je 12 po 8.

0: Przyjemy z Bożą.
1: Anitko, że gratulacja cela wutrobnie Petrej Wuszczanskiemu k dzięcznejszym 8.70. narodninam. Wiele zdrowoty, wiele zboża, a wiele wiesela ze swoimi lubymi. To przeja manżelska Hanka, Joka Werena z Danielom, syn Michał z Krystyną, kajście sznuczki Zara, Anika, Niko, Jan, Lina, a Luisa Petrej Wuszczanskiemu k dzięcznejszym 8.70. narodninam.

Kokoins tygodnia z tojpsze juriami. Po takim spyszysz on nasz magazyn Kokoinsu tygodnia. To broni aż wyt nas zase zgonioszo, co nie dejali na żaden pod skomu dziś. Gronimy wam, że budu sarskie koncerty ustające albo zwierzenie. Wiecie wam net przerażiom, ja som Ania Kokoj-Czwarcowa. Witam was uczobnie, a życzę wam redne pietk.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ohrávaš Žižece Pastru.
1: Jo, już raz k wam do Žižec jeszcze przyszło czasze dwo, albo monster, a koryjujo około pestole. Słuchaj raz, co jo Tina dożywiła, lubi Žiži.
2: Czasze dwo.
3: Mama, co przesem pistolu miesz?
4: Nie, nic nie bużo, Tina. Z pistolu mężesz nikogo usmierszyć. Pistole ga nie są żadne grajki. To są broni za wojnu. A wojna... Jo nieco wielgin, wielgin groznego.
2: Jaden dzień Jotina na dworje grajkawa ze swoim plüszowym tigerom. Naraz jo z wiażnymi żurjami ustupił domownik, a jo mienał.
5: Same nerych pycywem dworje. Som narski, kto może we tak krotkiem czasu telik nerycha naprasz. Hej, małka! Pysz raz ku mnie, a żasz mi tu szupku krzusze, aby mygo umietliny na nu zmiastrz.
2: Dwór jo był jasno czysty, a ako jo domownik tunu, za wytpadanki zasej stają na jeje miestno, jo wiżeł, aż tam nieco na zimi laży.
5: No, to go nie myżno. Hu laży pistola. Każ jo by na teke jano zagrajkanie uglida weto tak, ako pszała. A, Hotina, darim šiju za to, a sem mi pomagala.
3: Ja ga nie smijom žednu pistolu myš. Pistole su jano za vejnu, a vejna jo nieco groznego.
5: No jo, to ga rozmijom.
3: Veto by ja notne taku pistolu trebala. Kužu noc, ka se do meje špy, nekake čaši dvod zadobila. Petom riu je okolo meje pestole, a se nedajo ugnaš. Jana przed pistolami, maczach.
5: No pytom ho raz pycakaj, aż zasi sled przyjrzom.
2: Domownik jo wzeł plüszowego tigera, a jo chwatał do domu. Tam jo swojej żeńskiej ulicował, aż jo notnie treba, aż pistolu do plüszowego tigera zaszyjo. A to cewo krzusze. Żeńska jo se niej pierwej kradu żywawa. Ako pak jo jej muž v Tinje a čaše dve ulicoval, jo vna tigoroju brjuh rozčigava a pistolu do njogo zašiva. Vot ninta jo Tina s tigerom v rukoma cevo mirnje spava. A ako jo se čaše dvo v noce napšadu zasi raz do Tinine je špe dovaživo, je vna tigera z pistolu v brjuše na njo pistajava. Čaše dvo jo se ulikalo, a jo skycivo z oknom ven. Potom je bylo svyšaš velike skoulenje.
3: Nejskier jo sebe čaše dvo nogu zvamalo. Togodla v přírodcich tyženjach, teke nebože mec to meješ pepšiš. A snaš jo ten monster petelik tyženjach, potom celo na mno zabil.
1: Jo, čaše dvojo se nogu zvamalo, monstere veci nie existirujo, der je tak. No pen žucem vam konc tyženja bže se čaše dvo a monsterov, ljubi Žiži.

0: Tuchelo wird mir aus Kniegwove Wiki ve Frankforsche nat mohanom, wenn i Pfascha ako ne wetsche Kniegwove Wiki nas wetsche, s uschi stritisats usta jare ami, wenn i ako tega ogledare pschidus zewego sveta, tega na wikach, jo nascha literarna Expertka Stefanie Krautzeutz, wenn a se saimu jo wesibne za swojainsku literaturu, a ta jo ve Frankforsche derje zastupiona, Gregor Klim jo mogo z nią krótko do uściwania pijetasz.
1: Jo, also ja nie znają przeszło wiele długich kniglów wiku, ja no lipsk OAC, takie wejindetne, ale ja mam to cóż, aż to jo ekstremny, wielki areal, also na ten teren, na te szykne halle, a takie wękone areal, tam by na nie mnie jadna z hezka jas pasowała, a szuzi, kuźta hala ma szakie etaże, na trzech etażach, tuchulu są w wielkim forum je, że się o literalne jawiszo a DZDF und Reisat, a to jo wirklich zacu aż to jo extremnie wielki. Zora a przedzora je był fachowe program za fachowe publikum, przedawanie licencu, nawabienie przestajeniu, a takie nakladnictwa za słuchoknigle, su okrzyli z rozbierowasz, jak możemy za nasz publikum nakupować. A żynca, jak przyjrzał ten wielki publikum, a ja takie widzisz, było żynca, że jeszcze wiele, wiele prywatnych ludzi, lecone się kradł drogę, 160 euro plasi, zastupca jeden dzień, a wiele ludzi przychwatają, a security policja musi już rozredować na wszakich miejscach.
2: Ty pytasz za tego słowiańskiego literaturu, gęstny kraj jo Czeska, ale mi się zda, tam dają wiele wiedzy na dejś, albo?
1: Jo, zawiesz, dają wiele wiedzy na dejś, also cały świat jest uzastupiony. Ja som cora przebywala żyjen w Haliči. Wiesz mnie, wielki stał jo mila Ukraina, takie Česká republika, Slovakska, ze szyknych, also Slovenska, also szykne kraje są tam namiestnie zastupowane, ale ako gronione, ja mam to cóż, aż wiesz mnie, ukraińskim jest to ważne, ale takie rusojska literatura, to groni rusojska literatura w eksilu, która się wyzjawiła w Ukraju, jest u namiestnie, a oni wejgin wejują za to, aby widzisz była aż rusojska riec, a rusojski stat, rusojski reżim tuchyny, aż to nie o to same, a oni się wejgin pokazują na to, aż to jest jako w socjalistyckim czasu, że są mieli legalną literaturu, jako jo reżimoju zagobu, nielegalną, zakazaną literaturu, a jeszcze eksilną literaturu. A ugleda za tym za mnie, a szynca zase tak jo.
2: Sita, aż to nie da nieco nadejśwa, coś ma relevancu za serską literaturu?
1: Jo, coś je przechwatanie za mnie, aż takie w tego serskiego jo już to grono wylo, a zo ujo wiele dyskusji, takie na przykład coś nastupa w bohemistiku w Niemskie, a tam jo cora jeden profesor Dreszczańskiej Uniwersytety był, a jo pojedal w tego, jak szuzi te filologie mają wejowasz, a jaka mocna konkurencja te serskie pobytowania w Dreszczanach są, coś nastupa riec, a zo studiańcy czasem mają więcej zajem za to serskie, ako za to czechojskie. To jest interesantne, a coś na czysto literalnym pylu wejgin interesantne, jo, aż o ludzie są umienają, dają taką inicjatywę za literaturę w mniejszych rzeczach. Mniejsze rzeczy to groni o letiska, albo drugie, która się jeszcze wiele większa jako nasza selska. A coraz som tam była na jednej dyskusji, że się jasne gronilo jako strategia, w jakie rzeczy ty tak piszesz. Pisz, napisz knigle, albo teksty, publicyruj, a pin zdaje sobie dozeszy z drugimi. Pisasz, publicyrowasz, przestajasz, to gulasz takie, kasz są przestajone twierby mniejszych rzeczy, pin w angielskiej, hiszpańskiej, albo tak. To jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne, aż ty się widzisz, jako kultura, aż twoje ludzie jest widowne. A takie, kasz w twoje rzeczy, ja no, żasysz egzemplarów, se przedawa, gaż se przedawane do wielkich rzeczy, do wielkiego świata nakladnictwa na całym świecie, pince ty widzisz, also to jako strategia, a ktoś se za to interesuje, może oglądasz na homepage tej inicjatywy, to jest cella-europa.eu. Wegen, wegen interessant, ne?
2: Mäschig, Stefanie Krautz, als sa, te Saschichtsche, ako es menent odostali, wird aktuell nach Knigowich Wiko, we Frankfursche, nad Mohanum, panjitzim, ja, wiele seimnich nadeženio, a rozgrono, vesebnir. A ja, se nažiam, a štvoj nakšebjartnik, ne bužo pšešiški, se s wiele novimi knigami.
1: Ja, mäschig, to zu ischi grönisch, nakupovanie neo o vesfokusu, o, že wirklich wito se orientirovaš, a gledaš, co te jadnotlive kraje, rec, a literature, majo bit du weißt, kopierst mir schon Spenteke doma, aber auch das Internet.
0: Ja, WC, wo Knick, wo wir wie auch bei Frankfurt schon nach Mohanam zwischen Pschiede zu tun, wer Sarasgen Programm hier. Da ja bei Stefanie Krautzolz, aga Jorono Ninto Navigach, Asanas Povigio. Ja, aga Poijo Ninto Dali, naschem Programm hier, po Musitze, Zmeo Julia Grischina, Kulturne Pogaski, Savas.

0: Oma a ma ako serbski pendant Dubrava. To mir zawiesce nie musim rozkwast, to eben jo ako wyżyncajszne rietze Dubrava. Ale teke ta niemska forma Trattendorf nie jo tak niemska ako klince. Se wie jo to niemske pomienjenie ze słowom Dorf, z takim jo to wjas jatnoko luża, a wetom prietnem elemente Tratten, so chowa serbske mir drogota. Z takim Trattendorf jo wjas luża zmienim drogota, a aż to wesobowe mir jo se stwyriwo ze słowa drogi, to spezna jošo savjesce sami. Mögus nasz jano dodaš, aż drogi jo słowo nic jano za tok, coż kostu jo wiele pienies, ale teke za to wielgin lubowane a cestczone. Ale znasz teke to, z čo już wierzyli.
1: Dr. Akita Kšižanka, meniovednika Saraskega instituta, čo slušali, za dva týždňa bužo zase na reže.

tydzień, ja? A propos, najlepsze kiermuszne recepty za dobry tykańc albo na zimsku pelewanku brzmy wam przedstawić. Przyjdujcy tydzień w serskim programie, każdy dzień drugi stary wiesenski recept z wesebnych knigów ze serskiej kuchni. Niepery pak zaspiewają te Bernard a Peter Cusz, żyńc jo kiermusza nasza sławna wiesenska.

0: Wasze niedrige Moderator ja tenras Gregor Klim a winzowam ist die granisch zogert lasse upwasch ja teke niedrige wasch nasch serske Programm.
1: Ja, na przykład kasz co scho wiedzisch kötere wielicne serske nazemske Konzerte scho wewe garne wużyce przepasli, tam ja se spiwało a zagrawo na wiele miestnach, a perlaste byłej nasze kukowskie kukowie.
2: Na drogu do Hodzia su se uperali te spiwarki a spiwarje wet kora budyszyn.
3: My jsme tam byli ze ženské gromadě a mě jo se krádu spedovala, co te jsou tam do programa zestajili, také riedne a také bejně neznáte štucky, riedne zestajone.
1: Nežli jo všechno rozkvítlo ve gumně, slyšíme dalš, než jel naše jezírie k rostlinským měňám.
4: Já si myslím, ve škrokách jo to ještě na koncu rostlo.
5: To ugleda báš jinak orchideje.
4: Nic. Jo, to jsou tak veliké, jo. A znáš to zele? To jsou zase klucyky.
5: Schlüsselblume.
4: Jo.
1: A zabieramy się ze stałom Ceptaria. Kmiazy Narodnemu Dniu Ceptaria ten tydzień przeszamy za tym, jak się to powołanie zmieniło we czasu.
6: A ja se myslím, to jest to wielkie upominanie we tym czasu. Ta autorita, ta nie przyjdzie sama, to jo se zmieniło. Pierwej, to jo już było gronione, to jo Ceptar, pen musisz na niego słuchać. Nie to musisz sobie akle nazięłać tu autoritu, albo zasłużyć.
1: To a wiecie, słyszysz o niedzielu naszym programie, jako przecie wet na pojadnok, a ja se na was jaselim.
7: Kontrolateur.

0: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio. Olja Waś, Zisiec Sebastro.
1: Zaskiego programa.
2: Jo, już raz kwam do Zisiec jeszcze przyszło czasze dwa, albo monster, a koryjujo około pestole. Słuchaj raz, co jo Tina dożywiła, lubi Zisi.
3: Czasze dwa.
4: Mama, co przesem pistolu miesz?
5: Nie, nic nie bużo, Tina. Z pistolu mężesz nikogo usmierszyć. Pistole ga nie są żadne grajki. To są broni za wojnu. A wojna jo nieco wielgin, wielgin groznego.
3: Jaden dzień jo Tina nadwórje grajkawa ze swoim plüszowym tigerom. Naraz jo z wjażnymi żurjami ustupił domownik, a jo mienał.
6: Same nerich bezwem dwore. Som narski, kto może we tak krotkem czasu delik nericha naprasz. Hej, Małka! Pysz raz ku mnie, a żasz mi tu szupku krzusze, aby mygo umietliny na nu zmiastrz.
3: Dwór jo był jasno czysty, a ako jo domownik tunu, za wytpadanki zase stają na jeje miestno, jo wiżeł, aż tam nieco na zimi laży.
6: No. To ga nie omyżno. Hu laży pistola. Każ ja by na teke jano za grajkanie uglida weto tak, ako pszała. A, Hotina, darim się ju za to, a sy mi pomagała.
4: Ja ga nie smijam żadną pistolu myś. Pistole są jano za wejnu, a wejna jo nieco groznego.
6: No jo, to ga rozmijam.
4: Weto by ja notne taku pistolu trebała. Kuždu noc, ka se do meje ješpy, nekake čaše dvo zada bila. Petom riu je okolo meje pestele, a se nedajo ugnaš. Jana před pistolami mačach.
6: No pytom ho raz pecakaj, až zase sled k přižom.
3: Domovnik jo vzel plüšovego tigara a jo chvatal do domu. Tam jo svojej ženskej ulicoval, až jo notne treba, až pistolu do plüšového tigara zašujo. A to cevo kšuše. Ženska jo se nej prvej krádu živava. Ako pak jo jej muž v týnje a čaše dve ulicoval, jo vna tigoroju brúch rozčigava a pistolu do njogo zašiva. Vot ninta jo Tina s tigarom v rukoma cevo mirnje spava. A ako jo se čaše dvo v noce napšaudu zase raz do Tini neje špö dovaživo, je vna tigara z pistolu v brjuše na njo pystajava. Čaše dvo jo se ulikavo, a jo skycivo z oknom ven. Pytom je bylo svyšaš velike skoulenje.
4: Nejsker jo sebe čaše dvo nogu zvamavo. Togodla v příruducích tyženiach, teke nebůže moc to meješ pepšiš. A snaž jo ten monster pětelik tyženiach, potom celo na mno zabil.
2: Jo čaše dvojo se nogu zvamalo, monstery věci neexistirujo, tedy tak. No pen žucem vám konc tyženia bře ze čaše dvo a monsterů, ljubi žiši.

0: Tuchelo wird mir aus Kniegwove Wiki bei Frankforsche Nat Mohanom, wenn ich Pfarrsche Ako Newitsche Kniegwove Wiki Nasswäsche, s Uschi Stirritis als Usterjahre am Je, wenn ich Ako Tegogli Darebschidus Zewego Sveta, Tegena Wikach, ja, nascha literarna Expertka Stefanie Krautzeutz. Wenn das sei, mu jo wessibne, sa swowjainsku Literaturu, a ta jove Frankforsche Derje Sastupiona, Gregor Klim, ja, mogę z niej krótko do uściwania pijetasz.
1: Jo, also ja nie znają przeszło wiele długich kniglowych wików, ja no lipsk OAC, takie wejindetne, ale ja mam to cóż, aż to jo ekstremne wielki areal, also na ten teren, na te szukne halle, a takie wękone areal, tam by na nie mieli jadna z hezka jas pasowala, a szuzi, wyt, a kuźda hala ma szakie etaże, na trzech etażach, tuchulu są w wielkim forum je, że się o literalnie jawiszo a DZDF und Dreisat, a to jo wirklich za cóż, aż to jo extremnie wielki. Zora, a przedzora je był fachowy program za fachowy publikum, przedawanie licencu, nawabienie przestajeniu, a takie tak, nakladnictwa za słuchokniegle, su okrzyli se rozgledować, jak możemy za nasz publikum nakupować. A żynca, akle przyjrzał ten wielki publikum, a jo, jo takie widzisz, było żynca, że jeszcze wiele, wiele prywatnych ludzi, lecruno się kradł drogu, 160 euro plasi, zastupca jeden dzień, a wiele ludzi przychwatają, a security policja musi już rozstrzygać na wszelkich miejscach.
2: Ty pytasz za tego słowiańskie literaturu gęstne kraje czeska, ale mi się zda, tam dają wiele więcej nadejść, albo?
1: Jo, zawiesz, że dają wiele więcej nadejść, also cały świat jest zastupiony. Ja som cora przebywala żyn w Haliči. Wiesz mnie, wielki stał jo miała Ukraina, takie Česká republika, Slovakska, ze szyknych, also Slovenska, also szykne kraje są tam namiestnie zastupowane, ale ako gronione, ja mam to cóż, aż wiesz mnie, ukraińskim jo to ważne, ale takie rusojska literatura, to groni rusojska literatura w eksilu, kiedy raz wyzjawiło w Ukraju, jo u namiestnie, a weni wejgin wejuju za to, aby widzisz była aż rusojska riec, a rusojski stat, rusojski reżim tuchyny, aż to nie o to same, a weni se wejgin pokazuju na to, aż to ja ako w socjalistickim czasu, żeż su mieli legalną literaturu, ako jo reżimoju zagobu, nelegalnu, zakazanu literaturu a jeszcze exilnu literaturu. A ugleda za tym za mnie a szynca zase tak jo.
2: Sytę aż to nie da nieco nadejszła, coś ma relevancu za serską literaturu.
1: Jo, coś je przechwatanie za mnie, aż takie w tego serskiego jo już to grono wylo, a zo ujo wiele dyskusju, takie na przykład coś nastupa w bohemistiku w Niemskiej, a tam jo cora jeden profesor Dreszczańskiej Uniwersytet był, a jo pojedal w tego, jak szuzi te filologie mają wejuwasz, a kaka mycna konkurencja te serskie pobytowania w Dreszczanach su, coś nastupa riec, a zo studiańce czasem mają więcej zajem za to serskie, ako za to czechojskie. To jest interesantne, a coś na czysto literalnym pylu wegin interesantne, jo, aż o ludzie su uminają, dają taką inicjatywę za literaturę w mniejszych rzeczach. Mniejsze rzeczy to gronie o letiska, albo drugie, które są jeszcze wiele większe, jako nasza serska. A coraz są tam byla na jednej dyskusji, że się jasne gronilo, jako strategia, w jakiej rzeczy ty tak piszesz. Pisz, napisz knigle, albo texte, publiciruj, a pin zdaj sebie dozeszy z drugimi, pisasz, publicirowasz, przestajasz, dokoleś teke, kasz su przestajone twirby mniejszych rzeczy, pin w engelski, szpaniski, albo tak, to jest weto ważne. Jest weto ważne, aż ty se widzisz, jako kultura, aż twe lud jo, jo widowne, a teke kasz w twe rzeczy, ja no żasysz egzemplaru, se przedawa, gaś se przedawane do wielkich rzeczy, do wielkiego świata nakladnictwa na całym świecie, pince ty widzisz. Also to jako strategia, ach, toż se za to interesuje, może oglądasz na homepage tej inicjatywy, to jest cella-europa.eu. Wegen, wegen interessant.
2: Mäschig, Stefanie Kraut, so jetzt sah, te Saschichtsche, ako es mir nennt, odostali wird aktuell nach Knigowich Rico, we Frankfursche, nad Mohanum, ponjutzim, ja, wiele, seimnich, nadegenio, a rozgrono, wesebnie, a jasenagiam, a stwoj, nakschebertnik, ne bujo, pschechischki, es ist wiele, nowymi Knigwami.
1: Ja, Mäschig, to, zu ischig, gönnisch, nakupuwanie, neo, o, wesfokusu, o, jo, wirklich, wird das orientiro, wasch, a gledasch, so te jadnotliwe kraje, ritz, a literatur, majo, bitu, wasch, kupisch, mischosch, penteke, doma, abobsches Internet.
0: Ja, WC war Knick, wo wir wie auch bei Frankfurt in Nordmohanum zwischen Pschiduzitogen, wer Sarasken Programme. Teuer war Stefanie Krautzolz, Agorono Ninto Navigach, Asanas Povigio. Ja, Akok, Poison Ninto Dali, Naschon Programme, Pomusitze, Zmeo Julia Grischina, Kulturne Podcast, Gisavas.

0: Wasze niedzielski moderator ja ten raz Gregor Klim, a wincowam iści granisz, co god lasu upłaci o tego niedzielu zaszedłaś nasz serski program.
1: Ja na przykład, każ coś wiedziesz, które wielicne serskie naziemskie koncerty z czowy w Górnej Łużycy przepasli, tam ja se spiwało a zagrało na wiele miestnach, a perla z tej byłej naszej kukowskiej kukowie.
2: Na drogu dochodzia su se uperali te spiwarki a spiwarje wet kora Budyszyn.
3: My jsme tam byli ze ženské ugromaže a mě jo se krádu spedovalo, co te su tam do programa zestajili, také riedne a také bejně neznáte štucky, riedne zestajone.
1: Nežli jo všechno rozkvítlo ve gumně, slyšíme dalš, než jel naši jezírie k rostlinským měňám.
4: Já si myslím, ve škrokách jo to ještě na koncu rostlo.
5: To ugleda báš jinak orchideje.
4: Jo, to jsou jenom tak veliké, jo. A znáš to zele? To jsou zase klucyky.
5: Šlyselblume.
4: Jo.
1: A zabieramy się ze stałą Ceptaria. K Międzynarodnemu Dniu Ceptaria ten tydzień przeszamy za tym, jak się to powołanie zmieniło we czasu.
6: A ja se myślę, to jest to wielkie upominanie we tym czasu. Ta autorita, ta nie przyjdzie sama, to się zmieniło. Pierwej, to już było gronione, to jest Ceptar, pen musisz na niego słuchać. Nie to musisz sobie akle nazięłaś tu autoritu, albo zasłużyć.
1: To a wiecie, słyszysz o niedzielu w naszym programie, jako przecież wet na pojadnok, a ja se na was jaselim.
7: Kontrolateur.